osianku pięknie miał. W klejanku to jest twój osud i jak osud. Ani wraski na brzysie kula, ty jak koblizek doufam, że budeś lautko moje doufam.